kwiza ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimba ubutare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise ingwani zari zo zose ukumviriza radi yakakiza uraruhuka.

0: imbere witwa kurinde utwa witwa kwe witwa gute
1: Leonce
0: kaze
1: ole kampone mama perite mutwaki
0: yego
1: ya bose tetire mu urushara
0: yego
1: kampone mama sameti mutwaki Oje batika kaya bakuteta murakoze
0: Niwe rutwa kuri mu kumuganza
1: Yego
0: uragarutse
1: Yego
0: Ezagirwa rero
1: Ezagirwa
0: Radio gakiza pisoko kuri

0: rero na bigusezeranije ubure mwanya ukurikirana iganiro tubane neza Yesu aguhezagire.
1: Tubane neza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Tubane neza mu mahoro, ubumwe, mu rukundo, mukumvikana no gushira hamwe. Tubane neza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kwa